make it, I'm gonna make it.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

Avenged Sevenfold rozpoczęło naszą dzisiejszą głowę do góry. Bardzo serdecznie Was witam, tu Krzysiek Walter-Chronek i Akademickie Radio Centrum oczywiście. No i właśnie, zaczynamy budząc się do życia dzisiaj. Pobudka może być ciężka, jest poniedziałek, więc może być trudno i ja to w zupełności rozumiem, ale dlatego mamy świetną muzykę dla Was przygotowaną, jak codziennie zresztą, ale porankiem ona jakoś tak szczególnie na nas, myślę, działa. Więc jeżeli jecie teraz tak zwaną jajówę z chlebem i z masłem, mam nadzieję, i może z cebulką i boczkiem, aż się rozmarzyłem, albo może pijecie kawę poranną, albo po prostu przecieracie oczy i wydłubujecie śpioszki, tak czy inaczej, playlista do tego odpowiednia, więc budzimy się, drogi Lublinie, zapraszam Was do godziny 10. Będę się budził razem z Wami. A co mi tam? Utożsamię się. A w sumie to już jestem utożsamiony, bo też gdzieś tam śpioszki powoli wydubuję. Więc tak, zapraszam do godziny 10. Głowa do góry w Radiu Centrum startuje. Uśmiechnijmy się trochę do siebie. No i posłuchajmy YouTube, Where the Streets Have No Name.

Happy Set, zanim pójdę, właściwie to zanim wyjdę do pracy, 15 minut po godzinie 7, mam wrażenie, że każdy z nas zanim pójdzie do pracy ma jakieś swoje rytuały. Czy to jest rytuał w postaci zjedzenia śniadania, oczywiście bardzo zdrowy, trzeba jeść śniadanie, czy to rytuał wypicia kawy, są ludzie, którzy bez wypicia kawy później, nie wiem, boli ich głowa przez cały dzień, nie są w stanie się pozbierać, czy to rytuał w postaci szukania, kurczę, gdzie tym razem są moje klucze i krzątania się po domu przez następne 15 minut na granicy spóźnienia do pracy, bo znowu gdzieś się posiało, jak to się mówi, czy to też danie żonie lub dzieciakom, lub dziewczynie, lub chłopakowi buzi w czółko, żeby po prostu już zadowolonym wyjść do pracy. No i tu moje pytanie, słuchajcie, jako że słuchamy tego rano, jesteście być może nawet w trakcie swoich rytuałów porannych, zanim pójdziecie do pracy, no to pytanie, jakie są wasze rytuały poranne? 515-515-982. Czy jest to kupienie energetyka w sklepie? Czy jest to wypicie kawki z mlekiem? Czy może jeszcze coś innego? Jestem ciekaw. 515-515-982. Jakie są wasze rytuały poranne? Ja przyznam, że moim takim rytuałem porannym jest wzięcie słuchawek ze sobą po prostu i wyjście z domu ze słuchawkami na uszach. Czekam na wasze rytuały.

Alice Cooper, Schools Out. No, piosenka bardzo dobra na początek wakacji, no ale jeszcze tylko 20 dni tej wakacji zostało, chyba że jesteście studentami, to trochę dłużej. Już mamy 25 minut po godzinie 7, więc czas na przegląd prasy. Zobaczmy, co tam w prasie lubelskiej piszczy. Na sam początek dziennikwschodni.pl. Koniec Janowa Podlaskiego sprzedane za 1 000 000 euro. Pila za 160 tysięcy, Poganinka za 140 tysięcy, Perlita za 121. Podczas aukcji Pride of Poland 2026 w stadninie w Janowie Podlaskim sprzedano 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro. Trzeba przyznać, że całkiem sporo. No i wiadomo, chodzi o stadninę, która ma swoje za uszami, jeżeli chodzi o afery w ostatnich latach. Natomiast, jak widać, ciągle cieszy się dużą popularnością i tutaj konie poszły naprawdę w bardzo dużym przekroju. Od Polski po Katar i Arabię Saudyjską, przez Belgię, Czechy i jeszcze kilka innych krajów. Więc jak widzicie, cały czas to się kręci, rozwija, no i być może całkiem nieźle. Wszystkie szczegóły dotyczące aukcji i działania obecnie stadniny właśnie w Janowie Podlaskim na dziennikwschodni.pl. Z Lublina dobre wiadomości, jeżeli jesteście czytelnikami, bo pani Maria Wesołowska, bibliotekarka z filii numer 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, na jednym wdechu, została laureatką nagrody imienia Anny Plato, czyli nagrody, która jest wręczana właśnie bibliotekarzom za i bibliotekarkom za promocję wśród młodzieży czytelnictwa i takiego czynnego promowania tego czytelnictwa dla dzieci właśnie i młodzieży, co, jak pewnie wiecie, jeżeli jesteście rodzicami, łatwym zadaniem nie jest. No i pani właśnie Maria tym razem została laureatką 32. edycji. Wielkie brawa dla pani Marii, że jej się chce i że cały czas nie ustaje w dążeniu do tego, żeby dzieciaki do czytania zachęcać. Wszelkie szczegóły na temat tej nagrody, no i dlaczego pani Maria została ją nagrodzona, no to przeczytacie w Kurierze Lubelskim dzisiaj. I na sam koniec Lublin 112 z informacją, która jest dosyć ciekawa. Jakiś czas temu w Żabcach, to jest okolice górnej części, że tak powiem, województwa lubelskiego, tej już bliżej Podlasia, tam strażacy zadecydowali, że nie będą się prosili o pieniądze, tylko będą zbierali butelki na kaucję i w ten sposób sobie sfinansują wóz strażackich. No więc już przekroczono ich oczekiwania, ponieważ w ciągu miesiąca zebrali 33 tysiące opakowań. No jakbyście byli w jakimś sklepie z butelkomatem, to pewnie by się tam stali 2 miesiące, a zanim oni by to wrzucili. Operacja 4 miliony nabiera rozpędu. Strażacy z OSP Żabce pokazują, że nie trzeba się prosić o pieniądze. Jeżeli chcecie wiedzieć o szczegółach akcji i jak można ją wesprzeć, odsyłam lublin112.pl. Dzisiaj piszę właśnie o tej akcji. Dziękuję za lubelski przegląd prasy, ogólnopolski, ogólnoświatowy, za 2 godzinki.

0: No to czas na informacje drogowe. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o drogi w Lublinie, to wygląda na to, że problemów w tym momencie być większych nie powinno, jeżeli chodzi o korki. Ciągle ludzie na wakacjach, studenci jeszcze nie wrócili. Jeżeli chodzi o jakieś przestoje, no to tutaj w drodze, na drodze na Nałęczów 830 przy relaksie, to znaczy przy skrzyżowaniu na Uniszowice. Tam jest ruch wahadłowy w związku z przebudową drogi i tam możecie chwilę postać na światłach. Poza tym, jeżeli chodzi o resztę Lublina, wygląda na to, że jest spokojnie. Jeżeli natomiast macie informacje na temat wypadków, korków, zdarzeń drogowych, czekam na Wasze SMS-y 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze zajrzyjmy sobie, co w pogodzie. Obecnie 15 stopni Celsjusza. Dzisiaj będzie nam towarzyszyło przez cały dzień słońce. No i też wracają upały, bo dzisiaj 31 stopni maksymalnie, więc będziemy się raczej pocić. Ciśnienie wysokie, 1018 hektopaskali, a biometr, uwaga, werbel, korzystny. Więc przynajmniej tyle.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Screens Preacher. 20 minut pozostało do godziny 8. No i ja przypominam, że ja bardzo lubię z wami rozmawiać, drodzy słuchacze. Ja bardzo lubię wiedzieć, że ktoś mimo wszystko jest i słucha. Stąd też czasem was pytam o różne rzeczy. No i dzisiaj moim pytaniem jest to, bez jakich rytuałów porannych wasz poranek nie może istnieć? Być może jest to umycie buzi, chociaż to nie powinien być rytuał, tylko już pewna higiena osobista. Ale być może jest to kawa, być może jest to zjedzenie tego samego śniadania w postaci kanapki z dżemem albo jajecznicy. Być może jest to przytulenie się do najbliższych, albo być może jest to posłuchanie ulubionej piosenki. Nie wiem, co to jest w waszym przypadku, dlatego pytam. Jaki jest wasz poranny rytuał, który robicie codziennie albo bardzo często, zanim wyjdziecie do pracy albo zaczniecie w ogóle dzień? 515-515-982. Pogadajmy sobie trochę, umilmy sobie ten wakacyjny poranek. No chyba, że ktoś wakacji nie ma, no to wtedy niech sobie umyli po prostu poranek, przypominając sobie, co zwykle robi. 515-515-982. Bez czego nie wychodzicie z domu, bez jakich rytuałów nie możecie dobrze rozpocząć dnia. No kawa. Kawa jest jedną z takich rzeczy, więc będzie piosenka o kawie, żeby was zachęcić do pisania. Coffee and TV od zespołu Blur.

0: to Dire Straits.
1: Raczej rozpoznaliście. Lekko ponad 7 minut do godziny 8. Przypominam, że pytałem was o to, jakie macie rytuały poranne, bez których nie możecie wyjść do pracy. No i Maciej potraktował moje pytanie bardzo poważnie i bardzo dosłownie, ponieważ napisał: ja nie potrafię wyjść do pracy bez mojego rytuału, którym jest wstanie z łóżka. Jeżeli nie wstanę z łóżka, nie pójdę do pracy, więc stało się to moim porannym rytuałem. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. Trzeba przyznać Maciejowi, że oszukał system w jakiś sposób, chociaż być może system oszukuje jego, bo jednak zostało wymuszone na nim wstawanie z łóżka z samego rana. Macieju, pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i przypominam, że pytam was o poranne rytuały, bez których nie możecie sobie poradzić w czasie dnia, bez których nie zaczniecie dnia po prostu. No, w przypadku Macieja jest to wstanie z łóżka. Jak widzicie, można i tak to potraktować, chociaż być może łatwiej jest wstać z łóżka, jeżeli traktuje się to jako pewien rytuał przejścia nawet między snem a jawą. Chociaż no, ten rytuał przejścia, jak pewnie wszyscy wiemy, nie zawsze jest przyjemny. 515 515 982. Jakie są wasze małe i duże poranne rytuały?

Red Hot Chili Peppers rozpoczęło nam już drugą godzinę Głowy do Góry. 5 minut po godzinie 8. Witam Was bardzo serdecznie, wszystkich, którzy do nas dołączyli, no i tych, którzy są już od dłuższego czasu. Witam się, skłaniam głowę w dół. No, do góry chyba nie można skłaniać głowy w sumie, więc taki pleonazm trochę wyszedł. W każdym razie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że włączyliście Radio Centrum. Uśmiecham się do Was, choć tego nie widzicie. No i przed Wami jeszcze 2 godziny naprawdę dobrej rockowej muzyki. No i mam nadzieję kilku śmiesznych faktów, kilku śmiesznych żartów, ale przede wszystkim porządnego obudzenia się. Zapraszam do 10:00.

patrzę na zegar i co widzę? I widzę, że jest 14 minut po godzinie 8. No i słuchajcie, teraz jeżeli chodzi o narody, tak to nazwijmy, i stereotypy związane z narodami, no to tak, Niemcy są punktualni, a Włosi? A Włosi to nas wszystko mają czas, jest siesta, nie przeszkadzaj mi człowieku, bo teraz mam siestę i wszystko jest zamknięte, a jak się spóźni 15 minut, to się spóźni 15 minut, postoisz trochę dłużej, poczekasz. Ogólnie Włosi mają o wiele luźniejsze, przynajmniej tak stereotypowo, podejście do czasu niż Niemcy. No ale słuchajcie, przeczytałem dzisiaj nagłówek, który... Nie spodziewałem się, że go kiedykolwiek przeczytam, po prostu. Bo uwaga, jak donosi Economist, Włosi mają pomóc Niemcom, by ich pociągi docierały na czas. Proszę bardzo, zakładam, też się nie spodziewaliście. Chodzi o to, że Niemcy obecnie mają bardzo duży problem z opóźnieniami pociągów, do tego stopnia, że Szwajcaria powiedziała, że nie wpuszczamy niemieckich pociągów do swojego kraju, jeżeli nie będą punktualnie. No i w większości nie są, więc niemieckie pociągi do Szwajcarii nie dojeżdżają. No i Włosi stwierdzili, że zlitują się nad Niemcami, jakaś włoska spółka ma tam wkroczyć i próbować ogarnąć to, co się w Niemczech dzieje. Więc tak, Włosi będą próbowali pomóc Niemcom, by pociągi niemieckie docierały na czas. Nie ma za co. To tak jakby Polacy pomagali... A, nieważne. Myślę, że tutaj trudno też porównywać, ale tak, Włosi będą pomagali Niemcom, by wszystko było na czas.

Znalazłem porównanie. Ci Włosi pomagający Niemcom być punktualnym, to jest tak, jakby Hiszpanie mieli uczyć Polaków, jak kisić ogórki.

Willow and Travis Barker, Transparent Soul. Trochę tak bardziej melancholijnie nam zagrali. 8.24, no i do obudzenia nam potrzeba też chyba takiej muzyki, która będzie bardziej intensywna. I zastanawiam się też, jacy wokaliści są najlepsi na pobudkę. Być może tych, których najmniej lubimy, bo wtedy skutecznie się obudzimy, żeby wyłączyć. Ponoć nawet jest takie badanie, które pokazywało, że jeżeli mamy coś ustawione na dzwonek na pobudkę, no to zaczynamy coraz bardziej nie znosić danego utworu, więc lepiej pozostać przy ustawieniach fabrycznych niż ustawiać swoją ulubioną piosenkę na pobudkę, bo przestanie być ona ulubiona. Ale mam takie podejrzenie, że na przykład barytony męskie mogą być całkiem niezłe na pobudkę, no i zaraz testujemy, czy ta moja teoria jest właściwa, bo przed nami Audioslave, Chris Cornell na wokalu. Wokal bardzo specyficzny, piosenka, która jest bardzo intensywna, więc myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie obudzony, to się sprawdzi. Sprawdźmy to w takim razie. Exploder od Audioslave.

0: Już 27 minut do godziny 9 pozostało. Zobaczmy, co na drogach w Lublinie i w Polsce. W Lublinie spokojnie, powinniście się dostać wszędzie bez problemu w tym momencie, jeżeli jedziecie autem. Natomiast jeżeli jesteście lub wyjeżdżacie poza Lublin, to ważna informacja: za Warszawą na drodze S8P na 5 kilometrze pomiędzy węzłami Zielonka i Kobyłka w stronę Białegostoku doszło do zderzenia się pojazdów i w tym momencie zablokowany jest lewy pas w kierunku Białegostoku. Natomiast jeżeli wybieracie się na podkarpackie województwo, to na drodze krajowej 94 na 631 kilometrze pomiędzy Łańcutem a Przeworskiem doszło do zderzenia pojazdów, no i też obecnie jest tam ruch wahadłowy wprowadzony. Jeżeli macie informacje na temat korków, wypadków, zdarzeń drogowych, dawajcie znać 515 515 982, a my przekażemy informacje dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze pogoda. Dzisiaj słonecznie. Obecnie jest stopni 17-19, coś w tych okolicach. No i maksymalnie dzisiaj w okolicach 30-31 stopni, więc będzie dość ciepło. Przez cały dzień słonecznie, więc spodziewajcie się tego, że będzie wam słońce waliło po oczach, będzie lampa. Ciśnienie wysokie, 1018 hektopaskali.
2: Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: 18 minut pozostało do godziny 9, a więc czas na to, żebyśmy się przyjrzeli temu, co tam w świecie koncertów, czas na imprezę FM. Zaczniemy od tego, że jutro w Fabryce Kultury Zgrzyt wystąpi zespół Ailstorm, który będzie śpiewał o grogu, piciu piwa, no i o pirackich przygodach, bo jest to zespół grający piracki heavy metal, chyba tak to można określić, na saporcie metal de facto. No i trzeba przyznać, że Ailstorm lubi robić dobrą zabawę, zresztą po tym, co powiedziałem, pewnie możecie się domyślać. Byłem na ich koncercie kiedyś, dobrze się bawiłem, polecam się wybrać. Fabryka Kultury Zgrzyt jutro, czyli 11 sierpnia o godzinie 19 wszystko się zaczyna. Jeżeli chcecie się pobawić na początku tygodnia, no to myślę, że warto się wybrać. W ten weekend najbliższy, czyli w sobotę 15, następny kolejny już Trash Attack 83, czyli naprawdę chłopaki no nie stopują i nie zatrzymują tempa. Jeżeli chcecie brzmień ciężkich, krzyczanych, no to myślę się odnajdziecie. Wystąpią Defeated z Death Metalem z Krakowa, Prosecutor, który gra Black Speed, Trash i są z Łodzi, i lubelski Goliat grający Heavy Metal. Startują o 19, a wszystko 15 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. I na sam koniec, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji w tym roku wyjechać nigdzie, a chcielibyście zobaczyć jakiś festiwal, no ale sezon festiwalowy się kończy. Z jednej strony mamy w Aleksandrowie Łódzkim mamy Summer Dying Loud, a coś mniejszego to polecam Riffields Festival, który częstuje brzmieniami przesterowanymi i raczej psychodeliczno-stonerowymi w Koźminie Wielkopolskim na starej stacji kolejowej. Więc jeżeli lubicie małe festiwale, to zachęcam. 28-30 sierpnia Riffields 2026 w Koźminie Wielkopolskim. Bardziej psychodeliczne niż heavy metalowe podejście, ale myślę, że i fani tego się znajdą.
1: Radio Centrum.

Complicated Broken Love. No, skomplikowane z pewnością jest szukanie igły w stogu siana, jak to mówi polskie przysłowie, na poszukiwanie czegoś, co jest niesamowicie małe w całej kupie czegoś, co jest wielkie. No i właśnie takie poszukiwanie igły w stogu siana wydarzyło się we Włoszech, ponieważ pewien pan wygrał 1 000 000 euro. No to tak około pewnie coś między 4 a 5 milionów złotych na loterii. Tylko okazało się, że wyrzucił swój bilet loteryjny. No i nie mógł zgarnąć tej wygranej. I zadzwonił do gospodarki komunalnej, żeby pomogli mu odszukać ten bilet. No i o dziwo gospodarstwo, to właśnie zajmujące się wywozem śmieci, stwierdziło: dobra, pomożemy, jak pokryjesz koszta. No i pomogli. 2 dni był poszukiwany mały świstek papieru w kupie śmieci i uwaga, udało się go znaleźć w ciągu 2 dni. Zwycięzca no po prostu był wręcz oniemiał, tak? Z zachwytu, że się udało, i był zdziwiony, że udało się w kupie śmieci taki świstek papieru znaleźć, więc być może wcale poszukiwanie igły w stogu siana nie jest aż takie bezcelowe, jak nam się wszystkim wydawało, szczególnie jeżeli ten stóg siana to są śmieci, a ta igła to jest bilet na loterię, który jest warty około 5 milionów złotych. Jak wam się kiedyś zdarzy, to możecie zgłosić do gospodarki komunalnej, tylko boję się, że powiedzą, że nie znaleźli, a ktoś się wzbogaci o 5 milionów i to nie będziecie wy, ale próbować można.

5 minut temu wybiła godzina 9, to oznacza, że przed nami już, no nie cała, ale ostatnia godzina głowy do góry. Krzysiek Waterkonek przy mikrofonie, niezmiernie mi miło, że ze mną jesteście i z nami jesteście, z Radiem Centrum, żebyśmy mogli was obudzić, bo po to jest głowa do góry. Jeszcze godzina została, także jestem z wami do 10, jeżeli stoicie na bakier z liczeniem czasu i zapraszam, Genesis, Jesus, He Knows Me.

Zespół mlecze w ostatnim czasie, jeżeli chodzi szczególnie o młode pokolenie, to znaczy takie ludzi w okolicy mojego wieku i młodszych, robi naprawdę furorę na scenie polskiej. Zespół, który sam siebie opisuje jako serdeczny uścisk twojego szefa i buziak w policzek. Tak mniej więcej brzmi ich muzyka, faktycznie jestem w stanie się z tym zgodzić. No i mlecze też jednocześnie robią muzykę, która zdecydowanie pasuje do lata, co by się zgadzało z porą roku, w jakiej się znajdujemy. No i czasem tak gonimy, szczególnie jako, że poniedziałek to początek tygodnia, że brakuje nam tchu. I o tym zabieganiu, i o tym braku tchu jest właśnie najnowsza piosenka tej grupy. Polecam się wsłuchać, bo myślę, że sporo namieszają na polskiej scenie.

21 minut po godzinie 9, czas najlepszy na to, żeby przejść do obiecanych wiadomości prasowych z kraju i świata. No więc zacznijmy. Rzeczpospolita, rp.pl. Kradzieży w sklepach mniej, ale problem rośnie. Złodzieje sięgają po coraz droższy towar. W pierwszym półroczu tego roku liczba kradzieży sklepowych spadła niemal o 19%, ale to efekt mniejszej liczby drobnych wykroczeń. Znaczenie tych klasyfikowanych jako przestępstwa rośnie, czyli to chyba powyżej 500 zł, jeżeli chodzi o te jako przestępstwa. No i to jest ciekawe, jak widać każda moneta ma dwie strony i z jednej strony mniej kradzieży, ale z drugiej więcej tych takich bardzo dużych. Cały artykuł na ten temat na Rzeczpospolitej, rp.pl. BBC donosi, że mormoty, czyli świstaki, założyły platformę dla dorosłych, OnlyFans. Świstaki mają swojego OnlyFansa. Jeden z badaczy w Stanach Zjednoczonych założył, dr Daniel Blumstein, założył OnlyFansa świstakom, którymi się opiekuje, ponieważ zostały obcięte fundusze na wsparcie badań nad świstakami i stwierdził, że trzeba sobie jakoś poradzić. No i postuje na OnlyFansie, który jest kojarzony jako platforma raczej z treściami dla dorosłych, filmy, na których świstaki po prostu wyściubiają nosy ze swoich nor, krótko mówiąc. I w ten sposób udało się zebrać około 5000 dolarów już w tym momencie, czyli tak na pi razy oko, pi razy drzwi, około 17 tysięcy złotych. Niezły wynik, całość artykułu na BBC, bbc.com. No i na sam koniec National Geographic donosi, że gigantyczne homary opanowały starożytne Pompeje, artystyczna inwazja w cieniu Wezuwiusza. Do końca listopada archeologiczny park w Pompejach będą zamieszkiwać niespodziewani goście. Wszystko za sprawą wystawy przygotowanej przez Filipa Colberta, która pokaże nam ruiny starożytnego miasta w zupełnie inny sposób. Kolorowe rzeźby w założeniu autora mają przypominać widzom o kruchości ludzkiego życia, które szczególnie wobec sił natury pozostaje bezbronne. No i całość polega na tym, że mamy w Pompejach porozkładane gigantyczne homary w różnych proporcjach i w różnych enturażach i w różnym stylu, ale są one czasem ubrane w zbroje, czasem mają na sobie budynki. No po prostu jeżeli pojedziecie teraz do Pompejów, a w tym momencie jeszcze lata trochę jest, to możecie zobaczyć właśnie gigantyczne homary. Całość artykułu o artyście i o całym przedsięwzięciu przeczytacie na nationalgeographic.pl. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat świata, to zapraszam jutro rano. Znowu będzie i prasówka lubelska, i prasówka jeszcze ze świata i z kraju. Za tą dzisiejszą Wam bardzo dziękuję.

Mozart, Internet Killed the Rockstar, czyli o tym, jak internet zabił rocka, po prostu. W 9:30, no i słuchajcie, a propos gwiazd rockowych i zakładania zespołów, w Filadelfii został założony zespół, który nazywał się All Money Counts, czyli każde pieniądze się liczą. No i wiemy, że podejście rockmenów do pieniędzy jest bardzo różne, ale w tym undergroundzie no to wiadomo, że pieniądze nie mają znaczenia i tak dalej. No i okazuje się, że All Money Counts bardzo dosłownie wzięli sobie swoją nazwę do głowy, z tego względu, że no, wszystkie pieniądze mają znaczenie i to, co wystartowało jako zespół sześcioosobowy, przerodziło się w grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze. All Money Counts stało się właśnie grupą, która dzwoniła do ludzi i oszukiwała ich na mailach, hakowała maile, hakowała konta bankowe i zgromadziła no, dosyć pokaźną liczbę ofiar swoich przestępstw, bo 40 osób padło ich ofiarą i wyłudzili łącznie około 70 tysięcy dolarów, co jak pomnożymy sobie tak około razy 4, no to będziemy mieli coś około 280 tysięcy złotych, więc uważajcie na zespoły młode, które mają pieniądze w nazwie, bo nie wiadomo, co z nich wyrośnie. Jeżeli byśmy brali dosłownie nazwy zespołów, no to na przykład Cannibal Corpse nie byliby najprzyjemniejsi na świecie. Illusion może by jakoś jeszcze przeszło, ale Nóż też dosłownie już trochę ciężko. No to niech będzie to Illusion już w takim razie. Piosenka Nóż w temacie przestępstw jak najbardziej się zgadza.

20 minut pozostało do godziny 10. Walia. Państwu znane z tego, że jest raczej mroczne, chociaż to jest Szkocja, też jest uważana za taką nawiedzoną i mroczną, ale Walia chyba trochę, mam wrażenie, że bardziej zmitologizowana. No i Walijczycy chyba mają dosyć specyficzne czarne poczucie humoru, bo słuchajcie, w ostatnią środę przy właściwie w jednym ze szpitali w Walii zdarzyła się rzecz następująca. Mój równolatek o imieniu Leon, 26-latek, stał nad wejściem do szpitala, na dachu, stał i obserwował ludzi, ale nie tylko stał i obserwował, on to robił w przebraniu śmierci, mając obok siebie kosę i stał przez godzinę w bezruchu z tą kosą wbitą w ten dach i po prostu obserwował pracowników i pacjentów, którzy wchodzą i wychodzą ze szpitala. Na miejsce i do pana Leona przyjechały 4 zastępy policji, żeby go z tego dachu ściągnąć. Pan Leon nie wytłumaczył, dlaczego to robił, czy to była jakaś instalacja artystyczna. Ja mam wrażenie, że po prostu to było pomysł na spędzenie nudnej środy. Po prostu. Tak się złożyło. No tak. Także mamy czarny humor w Walii. Bardzo, myślę, rozpropagowany. Chociaż nie do końca chyba sędzia go zrozumiał, ten czarny humor, no bo nie śmiał się, tylko wlepił mu mandat za zakłócanie porządku publicznego. No chyba ja bym nie chciał, żeby jednak nad szpitalem, do którego idę, stał gość, który w czarnym przebraniu z kosą tylko patrzy, jak po prostu do tego szpitala wchodzę, czy też wjeżdżam na łóżku. No to w temacie w takim razie Grim Reapera. Reaper Side, czyli kosa żniwiarza od zespołu Greenlang.

No i wielkimi, wręcz gigantycznymi krokami, cyklopimi być może nawet zbliża się godzina 10. Już tylko 7 minut pozostało, a to oznacza, że ja się będę z Państwem żegnał. Dzięki Wam wielkie za dzisiejszy poranek. Głowa powinna być do góry podniesiona. Nie wiem pod jakim kątem. Pytanie, czy się garbicie, czy faktycznie wstaliście z łóżka, czy tylko tak udajecie. Trudno mi powiedzieć. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że był to przyjemny poranek. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie razem z Wami przez ostatnie 3 godziny. I co? Do usłyszenia w czwartek o 19 w Letniej Bryzie i w piątek znowu o poranku. Do usłyszenia. Pa, pa. I Feel Good TNC, żebyście się dzisiaj czuli dobrze. Na zakończenie. Pa, pa.

gorgeous in my room.

0: Wybiła godzina 15, więc to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ulica pod wodą to efekt awarii wodociągu. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o zbliżających się burzach w regionie.
0: Wydarzenia przedstawi Maria Mąsior.
1: Woda zalała okolice ulic Sowińskiego i Weteranów. Wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Dzisiaj w Lublinie odnotowano poważny wyciek wody. Do uszkodzenia doszło na ulicy Godebskiego na odcinku pomiędzy Alejami Racławickimi a ulicą Weteranów.
2: Firma wykonująca roboty związane z naprawą sieci gazowniczej uszkodziła wodociąg, w związku z czym doszło do wypływu wody. Nasze służby pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego zostały o tym powiadomione i natychmiast skierowana została na miejsce ekipa MPWiK-u, która już na miejscu podejmie działania związane z naprawą awarii.
1: Mówi Magdalena Bożko-Miedzwiecka, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Skutki awarii odczuwają mieszkańcy bloku przy ulicy Godebskiego 1. Bez dostępu do wody jest około 100 osób. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przewiduje wznowienie jej dostawy około godziny 18. Wysokie temperatury nie odpuszczają. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Do godziny 20 niemal na całym obszarze naszego województwa obowiązuje związane z tym ostrzeżenie pierwszego stopnia. Temperatura może wynieść od 30 do 33 stopni Celsjusza. Ponadto prognozowane są także lokalne burze, których mogą spodziewać się mieszkańcy powiatów Bialskiego, Lubartowskiego, Łukowskiego, Parczewskiego, Puławskiego, Radzyńskiego i Ryckiego. W tych rejonach mogą pojawić się również opady deszczu do około 20 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz grad. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać dzisiaj od godziny 19 do jutra do godziny 3. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przedsiębiorcy zarabiali na werbowaniu uczestników programów partnerskich. Propagatorzy systemów promocyjnych typu piramida otrzymali łącznie ponad 400 tysięcy złotych kary. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec przedsiębiorców promujących projekty International Markets Live, Franciszka Rumaka, Grzegorza Baryły i Łukasza Spurny. Ukarana została także pośredniczka programu ekonomii Małgorzata Magiera. Osoby te, wykorzystując zasięgi w mediach społecznościowych, docierały głównie do młodych osób pragnących szybkiego sukcesu finansowego.
3: Systemy promocyjne typu piramida nie rozwijają się same. Stoją za nimi osoby, które wykorzystują swoją rozpoznawalność i zaufanie odbiorców, aby zachęcać kolejne osoby do przystąpienia do projektu i czerpać z tego korzyści. Dlatego odpowiedzialność ponoszą nie tylko organizatorzy zakazanych systemów, ale również ich naganiacze.
1: Mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółki oferowały materiały edukacyjne dotyczące m.in. rynku walutowego, inwestowania, kryptowalut oraz e-commerce. Zdobyta wiedza miała umożliwić osiąganie wysokich dochodów, a rezultatów należało oczekiwać po kilku lub kilkunastu miesiącach opłacania subskrypcji.
3: W tych programach o sukcesie finansowym nie decydowała sprzedaż produktów czy usług, ale pozyskiwanie kolejnych uczestników i rozbudowa struktury. Im więcej osób dołączało do programu i rekrutowało następnych uczestników, tym wyższe prowizje mogli otrzymać propagatorzy znajdujący się wyżej w strukturze.
1: Dodaje Tomasz Chrustny. Takie praktyki są nielegalne i naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec działalności GIF-u, kolejnej spółki, której promocję rozpoczęli Franciszek Rumak, Grzegorz Baryła i Małgorzata Magiera.
0: I po wydarzeniach oczywiście przyszła pora, byśmy zerknęli, co dzieje się za oknami. I za oknami temperatura wynosi około 30 stopni Celsjusza. Odczuwalna to 31, więc koniecznie nawadniajcie się i pamiętajcie o czymś na głowę. Jeśli chodzi o biometr, to jest korzystny, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali.
4: Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
0: Dzień dobry, właśnie rozpoczynamy poniedziałkowe godziny szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i do godziny 18 zapraszam Was, byśmy wspólnie przemierzali te muzyczne zakątki. No a muzycznie u nas jak zawsze bardzo dobrze, przed nami jeszcze wiele klasyków, dlatego koniecznie zostańcie na dłużej.

I właśnie o takich klasykach chwilę temu mówiłam. Ozzy Osbourne i Crazy Train na 98,2 FM. No i my tak klasycznie również na dobry początek sprawdzimy sobie, co tam ciekawego przynosi nam 10 sierpnia. Tego dnia imieniny obchodzą Bogdan, Bernard, Amadeusz, Bożydar, Laurenty oraz Bogdana. No i jeśli jest to imię kogoś z Was, to oczywiście przesyłam najserdeczniejsze życzenia. A jeśli jest to imię kogoś z Waszych bliskich, no to myślę, że wiecie co robić. A z takich nietypowych świąt obchodzimy dzisiaj Dzień Przewodników i Ratowników Górskich oraz Światowy Dzień Lwa.

Ja jeszcze na moment wrócę sobie do Ozziego, bo słuchajcie, najprawdopodobniej w tym roku ukaże się film o pożegnaniu gwiazdy rocka ze sceną. Jak zapowiada Sharon, żona Ozziego, produkcja przedstawi wydarzenie Back to the Beginning, czyli koncert, podczas którego wokalista i jego macierzysty zespół zakończyli działalność sceniczną. Ten koncert, trzeba przyznać, zapisał się jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii muzyki metalowej. No i produkcja, jak się okazuje, nie ma ograniczać tylko i wyłącznie się do finałowych występów Ozziego z Black Sabbath. Film ma oddać należne miejsce wszystkim artystom, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w tym historycznym pożegnaniu. No i jak dla mnie, wspaniale będzie móc obejrzeć ten zapis w kinie, choć w kinie, no i poudawać, że się ten legendarny koncert widziało.

0: Wybiła godzina 15.30, więc to pora, byśmy zerknęli, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. I aktualnie korki spotkacie na ulicy Głębokiej przy Kraśnickiej na Jana Pawła, ale Jarosławicka z Józefa Poniatowskiego, tam również znajdziecie korki. No i tak klasycznie Lipowa na Fabrycznej z Łęczyńską i oczywiście Aleja Tysiąclecia. Jeśli to wy macie informacje na temat korków, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę je dalej słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

tym roku bociany się nie ociągają. Na polach i łąkach można zauważyć już sejniki bocianów, czyli zgromadzenia, podczas których młode ptaki intensywnie trenują. No i wraz z dorosłymi osobnikami gromadzą zapasy. Zdawałoby się, że to oznaka kończącego się lata, choć jak widzimy, trwa ono w najlepsze, a temperatury wcale nie spadają. Jednak bociany w tym roku nie czekały na drugą połowę sierpnia i aktualnie przygotowują się one do wielkiej jesiennej wędrówki na południe, które może potrwać nawet miesiąc. Okazuje się, że to wszystko ma sens. Bociany nie stwierdziły tak po prostu, że odlecą trochę wcześniej, bo na przykład Polska im się znudziła. Na ich decyzję wpłynęły warunki atmosferyczne, szczególnie ciśnienie, które może sprzyjać ptakom w locie. A właśnie tą piosenką chciałabym bocianom przypomnieć, że do Polski wracać warto.

Oj, teraz wyobraźcie sobie spokojny wieczór, ognisko, dookoła piękny las, a nad uchem oczywiście brzęczy komar. No, nagle macie wrażenie, że komary lgną tylko do was. Jeżeli kiedyś mieliście właśnie, odnieśliście takie wrażenie, albo znacie osobę, która zawsze narzeka, że to ją najbardziej komary gryzą, no to nowe badania dowodzą, że komary mają preferencje i rzeczywiście można być ich ulubieńcem. Kluczem do wyjaśnienia tego fenomenu okazały się mikroorganizmy, które zamieszkują naszą skórę. Zależnie od zapachu, komary wybierają swoje ofiary, jednak analiza wszystkich wyników jest dość trudna i czasochłonna. Pod uwagę wzięto 3 gatunki komarów, 2 z nich wybierały osoby mające bardzo delikatny zapach, co oznacza, że pewne związki wydzielane przez ludzki organizm działają jak naturalny odstraszacz. 3 gatunek wybierał za to ludzi z dość mocnym zapachem, więc jak się okazuje, każdy z nas może stać się ulubieńcem, tylko trzeba dobrze trafić. Na balkonie.

0: nowość. Radio Centrum.
1: It's Christmas. Baby, please come home.

0: Systemowe Down i Chop Suey. Na koniec godziny wybiła 16, więc to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: 41-letnie siostry zostały tymczasowo aresztowane za atak nożem. Powiemy także o naborze do nagród miasta Lublin w dziedzinie kultury oraz o warsztatach uwalniania głosu.
0: Wydarzenia przedstawi Maria Monsior.
1: Bliźniaczki zaatakowały 54-latka nożem. Zatrzymano je na dworcu. Dwie 41-letnie siostry odpowiedzą za napaść na 54-letniego mężczyznę w Lublinie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobiety miały zranić go nożem, a następnie bić i kopać. Po wszystkim zamierzały wyjechać z miasta.
2: Motywem zdarzenia miało być zemsta za wcześniejsze agresywne zachowanie mężczyzny wobec kobiet. Do tego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Onyksowej w pobliskich Zaroślach. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do ugodzenia nożem mężczyzny. Na miejsce zostali wysłani policjanci, funkcjonariusze zastali tam 54-latka z raną ramienia.
1: Mówi podinspektor Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Ranny mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych, którzy przetransportowali go do szpitala. Kobiety zatrzymano na lubelskim dworcu PKS. W akcji uczestniczyli kryminalni z 7 Komisariatu oraz funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczego. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec obu podejrzanych 3-miesięczny areszt tymczasowy. Za uszkodzenie ciała przy użyciu niebezpiecznego narzędzia grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jedna z sióstr odpowie w warunkach recydywy, co oznacza, że może spędzić w więzieniu nawet 12 lat. Powrócił konkurs, w którym kultura gra pierwsze skrzypce. Wraz z nim nadeszły również zmiany. Nagrody miasta Lublin w dziedzinie kultury są przyznawane od 2013 roku dla osób, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta w tym zakresie. Istotną różnicą w tym roku będzie nowa kategoria za edukację kulturalną. Zmienią się także formularze zgłoszeniowe.
3: Nowa kategoria nagrody stanowi wyraz uznania dla osób, instytucji i organizacji realizujących wartościowe działania edukacyjne w obszarze kultury. Wyróżnienie pozwoli identyfikować, promować i wzmacniać najlepsze praktyki w tym obszarze, przyczyniając się do realizacji priorytetów Strategii Kultury Lublin 2030. Nowa kategoria wpisuje się przede wszystkim w realizację priorytetu edukacja kulturalna, pozostając jednocześnie w ścisłym związku z pozostałymi obszarami strategicznymi.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nabór potrwa do końca sierpnia, a wnioski można złożyć w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, pocztą lub elektronicznie. Oprócz nowej kategorii samorząd przyzna pozostałe 4 nagrody za upowszechnienie kultury i całokształt działalności, a także dla mecenasa kultury oraz wyróżnienie artystyczne Miasta Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Użytkownicy strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogli mieć dzisiaj trudności związane z korzystaniem z platformy. Okazało się, że serwisy stały się celem ataków wolumetrycznych. Taką informację przekazała sama instytucja. Chodziło o przeciążenie infrastruktury internetowej dużą ilością ruchu. Efektem takich działań był problem z dostępem lub korzystaniem z usług, które oferuje strona. Problem dotyczył także aplikacji ZUS na smartfony oraz logowania do platformy usług elektronicznych. ZUS. Od godziny 13 witryna funkcjonuje już poprawnie. A teraz gratka dla tych, którzy chcieliby nauczyć się mówić swobodniej. Federacja Fantastyki Feniks zaprasza na warsztaty uwalniania głosu. Uczestnicy zajęć poznają m.in. ćwiczenia oddechowe oraz dykcyjne. Pomogą one mówić wyraźniej oraz z większą pewnością siebie. Dodatkowo prowadzący podpowiedzą, jak przełamywać stres związany z wystąpieniami przed publicznością oraz pokażą sposoby na lepsze wykorzystywanie możliwości swojego głosu. Na wydarzenie pójdziemy w najbliższą środę na godzinę 15 do siedziby Federacji Fantastyki Feniks przy ulicy Namysłowskiego 29A. Wstęp jest bezpłatny.
0: Po wydarzeniach pora na sprawdzenie pogody. Temperatura wcale nie spada, jedynie co to wzrasta. Mamy 31 stopni Celsjusza, odczuwalna to 32 stopnie. Dlatego koniecznie pamiętajcie o nawodnieniu, bo biometr jest korzystny, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 16, no oznacza to, że za nami już 1/3 poniedziałkowej audycji Godziny Szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do 18, bo przed nami sama dobra muzyka, na przykład Wizard.

Eagles opowiedziało nam coś o życiu na pełnych obrotach. Life in the fast lane. Oj, myślę, że o życiu na pełnych obrotach wie coś na pewno pewna 97-latka, która pobiła ostatnio rekord i stanęła na skrzydle lecącego samolotu. Wing walking to ekstremalne hobby, które w życiu Betty Bromage pojawiło się wcale nie tak dawno, bo kiedy kobieta miała 87 lat. Po raz pierwszy wtedy stanęła kilkaset metrów nad ziemią. No i wszystko, zapytacie, od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że Betty zobaczyła reklamę batona Crunchy, w której pokazano podobny wyczyn. No uznała wtedy, że sama musi czegoś takiego spróbować, choć wtedy jazdę konną uważała za jedną z najbardziej ryzykownych aktywności, jakich doświadczyła w życiu. 4 sierpnia Bromage po raz szósty w życiu znalazła się na skrzydle samolotu i poprawiła własny rekord. Spędziła w powietrzu co najmniej 5 minut. Dodatkowo lot miał też cel charytatywny. Kobieta zgromadziła ponad 23 tysiące funtów dla hospicjum.

0: Na zegarach 16:31, co oznacza, że pora spojrzeć na nasze lubelskie drogi. No i to, gdzie aktualnie korki się pojawiają. Skrzyżowanie Alei Tadeusza Mazowieckiego z Wojciechowską, to tam właśnie spotkacie korki. Aleja Kraśnicka z Bohaterów Monte Cassino, Aleja Tysiąclecia przy Rondach, Fabryczna, Aleja Józefa Piłsudskiego oraz Aleja Kompozytorów Polskich, no i tak typowo Lipowa. A jeśli to wy znacie informacje, wiecie na temat innych korków w mieście, o których nie powiedziałam, lub na temat wypadków, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę je dalej słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Wyobraźcie sobie, że minęło aż 83 lata od zatonięcia pewnej niemieckiej jednostki i po tak długim czasie udało się ją odnaleźć, a dokonali tego greccy naukowcy i jak się okazuje, była to jedna z najbardziej nietypowych jednostek Kriegsmarine z okresu II wojny światowej. Okręt spoczywał na głębokości około 96 metrów w pobliżu Mytikas i, co szczególnie istotne, wrak zachował się w wyjątkowo dobrym stanie. Bardzo to zaskoczyło naukowców i dziś pozwala nam odtworzyć wygląd oraz wyposażenie jednostki. No, my wrócimy sobie jednak na ziemię i o tych lądowych maszynach opowie nam Jem.

I jak już tak mówimy o znajdowaniu rzeczy po bardzo długim czasie, to myślę, że należy przytoczyć historię książki, która do biblioteki w Australii została zwrócona po 150 latach. No jak się domyślacie, książka była wypożyczona w XIX wieku i jeśli by tak zliczyć regulaminową opłatę za przetrzymanie książki, no bo przecież ona się nie zgubiła, to kwota wynosiłaby 73 tysiące złotych. Zapytacie, gdzie ta książka się podziewała przez tak długi czas? No została ona znaleziona w kominku w skrzynce na herbatę. I po tak długim czasie jej stan był naprawdę dobry, a opłatę na szczęście umorzono.

0: Wybiła godzina 17, więc to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Uwaga kierowcy, trwają kolejne utrudnienia w ruchu. O tym za chwilę. Powiemy także o darmowych szczepieniach dla seniorek i seniorów.
0: Wydarzenia przedstawi Maria Mąsior.
1: Już od dzisiaj na kierowców czeka nowa zmiana w organizacji ruchu. Obejmuje ona odcinek ulicy Wileńskiej od skrzyżowania z ulicą Wajdeloty do ronda nauczycieli tajnego nauczania. Jest to związane z remontem sieci ciepłowniczej w tym rejonie miasta. Z użytkowania całkowicie został wyłączony ciąg pieszy wzdłuż budynku Wileńska 21 przy tak zwanym Targu na Wileńskiej. Kierowcy nie skorzystają także z parkingu znajdującego się bezpośrednio przy rondzie z wjazdem do ulicy Wileńskiej. Ponadto jezdnia w kierunku ulicy Głębokiej zostanie zwężona do jednego pasa ruchu na odcinku od wjazdu na parking przy budynku Wileńska 21 do skrzyżowania z ulicą Wajdeloty. Utrudnienia związane z tym etapem prac potrwają do 11 września. Trwają darmowe szczepienia dla seniorek i seniorów. Pula preparatów jest ograniczona. Pneumokoki to bakterie przenoszone drogą kropelkową, wywołujące infekcje takie jak zapalenie płuc, ucha środkowego, opon mózgowych oraz sepsę. Najbardziej narażoną grupą są seniorzy oraz dzieci. Dlatego też miasto zaprasza osoby 65+ na bezpłatne szczepienia.
2: Lubelskie seniorki i seniorzy nadal mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom. W miejskim programie mogą wziąć udział osoby mieszkające w Lublinie, które ukończyły 65 rok życia i nie były dotychczas szczepione. Stosowana w programie szczepionka nie wymaga dawek przypominających, a warunkiem szczepienia jest pozytywna weryfikacja medyczna przeprowadzona przez lekarza pod kątem przeciwwskazań zdrowotnych do podania preparatu.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Lublinianie chcący skorzystać z wakcyny mogą rejestrować się w przychodniach biorących udział w programie, niezależnie od tego, do jakiego ośrodka zdrowia są przypisani w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepienia są przeprowadzane w 16 ośrodkach do 13 listopada bieżącego roku. O ich przyznaniu decyduje porządek zgłoszeń. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Rząd łagodzi zasady reklamy aptek. Nadchodzi nowa era marketingu, ale i odpowiedzialności. Przyjęty projekt ustawy pozwala placówkom farmaceutycznym informować m.in. o swojej działalności, dostępnych usługach i świadczeniach. Jeśli nowelizacja przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe przepisy zastąpią całkowity zakaz ich reklamy, obowiązujący od 2012 roku.
3: Poluzowanie zakazu reklamy aptek to dobry kierunek, ale musimy pamiętać, że nie może on oznaczać reklamowej wolnej Amerykanki. Apteka pozostaje placówką ochrony zdrowia, dlatego jej komunikacja nie może kopiować agresywnych mechanizmów promocyjnych, które znamy z dyskontów. Nie może też wywoływać strachu, ani skłaniać pacjentów do niepotrzebnych zakupów.
1: Mówi Mateusz Widera, dyrektor marketingu Kursor. Reklama apteki nie będzie mogła wprowadzać w błąd, być kierowana do osób poniżej 18 roku życia, ani wykorzystywać ich wizerunku lub głosu. Niedozwolone mają być również przekazy porównawcze, posługiwanie się wizerunkiem osób publicznych i przedstawicieli zawodów medycznych, a także komunikaty sugerujące, że niekorzystanie z oferty może pogorszyć stan zdrowia. Zakazane pozostają też programy lojalnościowe i rabaty warunkowe.
3: Największą wartością tej zmiany powinien być łatwiejszy dostęp do użytecznych informacji, na przykład o szczepieniach, opiece farmaceutycznej, badaniach czy dostępnych w aptekach udogodnieniach. Trzeba też pamiętać, że projekt dotyczy reklamy aptek i ich działalności, a nie ogólnej liberalizacji zasad reklamowania leku. Dla rynku będzie to przede wszystkim impuls do profesjonalizacji marketingu aptecznego. Większego znaczenia nabiorą odpowiedzialna ekspozycja, spójność komunikacji oraz kontrola jej prawidłowego wykonania w każdej placówce.
1: Dodaje Mateusz Widera. Wszystkie działania promocyjne będą musiały uwzględniać zarówno przepisy z projektu, jak i regulacje właściwe dla poszczególnych kategorii produktów. Nałoży to na przedsiębiorców dodatkowy obowiązek rzetelności.
0: I po wydarzeniach oczywiście przyszła pora, byśmy po raz ostatni zerknęli sobie na prognozę pogody. I na termometrach mamy dalej 31 stopni Celsjusza, odczuwalna również 31. No i taka temperatura utrzyma nam się do godziny 18. Jeśli chodzi o biometr, to jest korzystny, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach 17:05 i ja po raz ostatni witam się z Wami podczas poniedziałkowej audycji Godziny Szczytu. Z tej strony Vanessa Woźniak i mam nadzieję, że jesteście już po pracy, albo chociaż z tej pracy wracacie. Mam też nadzieję, że do godziny 18:00 zostaniecie ze mną tutaj, bo przed nami jeszcze wiele dobrej muzyki. Już teraz Keisha Chiefs z kawałkiem Ruby.

Awatar z kawałkiem Crying Fire na 98,2 FM. No ja jednak nie o awatarze, a o Tarzanie. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy goryle mogłyby wychować ludzkie dziecko, podobnie jak było to właśnie w Tarzanie, to ja już wam mówię. Jak wiadomo, goryle to bardzo społeczne małpy, które tworzą długotrwałe relacje. Reagują one na emocje innych osobników i przez wiele lat opiekują się potomstwem. Jednak empatia goryla nie wystarczyłaby, aby uratować ludzkie niemowlę. Na przeszkodzie stoi wiele innych aspektów, na przykład pokarm czy środowisko. Gorylica mogłaby oczywiście okazać dziecku troskę, ale niestety nie byłaby w stanie zapewnić mu tego, czego potrzebuje rozwijający się człowiek. Tak więc historia o Tarzanie to tylko fascynująca opowieść.

Disturbed i brzmienie prosto z Chicago. No i my w Stanach Zjednoczonych sobie na moment zostaniemy, bo uwaga, dzieje się. Władze w Ameryce wprowadziły zakaz importu m.in. Robotów humanoidalnych, powołując się na kwestie związane z bezpieczeństwem. Federalna Komisja Łączności stwierdziła, że roboty te ułatwią złośliwym podmiotom inwigilację Amerykanów oraz kradzież danych. Chiny, które są liderami na rynku robotyki, zarzucają Stanom upolitycznienie kwestii handlowych i próby bezpodstawnego oczerniania chińskich firm. Jeśli Ameryka będzie uparcie trwać przy swoim, Chiny stanowczo zastosują środki odwetowe, aby ochronić własne prawa i interesy. A ja w związku z tym mam chyba idealną piosenkę.

0: Na zegarach 17:32 i myślę, że to godzina, w której nasze lubelskie drogi się już w miarę oczyściły. Jednak jak sprawdzam, to korki spotkacie jeszcze na skrzyżowaniu ulicy Bohaterów Monte Cassino z Aleją Kraśnicką. Rondo na ulicy Tomasza Zana również lekko się zakorkowuje oraz ulica Emanuela Grafa. To tam spotkacie korki. Jeśli jednak macie informacje na temat innych ulic, na których pojawiają się korki lub wypadki, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę to dalej słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już teraz Rage Against the Machine na 98,2 FM. A my za moment porozmawiamy o koncertach, które w najbliższym czasie warto odwiedzić. Dlatego koniecznie zostańcie na dłużej, bo już za moment Impreza FM.

0: No i w końcu nadszedł czas, by przedstawić Wam, jakie wydarzenia odbędą się w najbliższym czasie i na co warto się wybrać. Tak więc jeśli macie ochotę na morskie klimaty, gdzie piraci wskażą Wam drogę, to koniecznie wybierzcie się do Fabryki Kultur Zgrzyt. Już jutro zagrają dla Was Alestorm oraz Metal De Facto. Przeniesiemy się na północ do Warszawy, a dokładnie do klubu Hydro Zagadka, gdzie już 18 sierpnia zagra Red Leather, anonimowy artysta, który łączy surowość klasycznej muzyki Amerykana z autentycznymi emocjami rocka z początku lat 2000. A na koniec 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra zespół Soen, więc jeśli macie ochotę zobaczyć mistrzów progresywnego metalu prosto ze Skandynawii, to koniecznie zerknijcie. A po więcej informacji i bilety zapraszam Was i odsyłam na strony organizatorów.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

6 minut do godziny 18, co oznacza, że pora kończyć godzinę szczytu. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Była z Wami Vanessa Woźniak. Mam nadzieję, że ten początek tygodnia był dla Was w porządku. No i do usłyszenia. Cześć.

0: Mieszkaniec Lublina uwierzył oszustom i stracił ponad 20 tysięcy złotych. Powiemy także o nowym ułatwieniu dla pacjentów oraz o spacerze śladami sztuki. Wybiła 18, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Mąsior. Oszuści nie próżnują. 79-latek stracił 26 tysięcy złotych. Sprawą zajmują się funkcjonariusze Komisariatu III Policji w Lublinie. Jak wynika z zawiadomienia pokrzywdzonego, zadzwoniła do niego osoba podająca się za pracownika Poczty Polskiej, który poinformował o środkach pieniężnych, które mężczyzna ma do odebrania. Następnie do seniora zadzwoniła kobieta podająca się za funkcjonariuszkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i przekazała, że 79-latek może paść ofiarą oszustwa, dlatego musi przekazać swoje oszczędności, aby je zabezpieczyć. Pod drzwiami mieszkania pojawiła się w końcu osoba, która miała odebrać pieniądze. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i nie przekazywanie pieniędzy w nieuprawnione ręce. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienie dla pacjentów. Tę samą receptę można już realizować w różnych punktach. Od uruchomienia e-recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowanie jednego leku, trzeba było wrócić do tej samej apteki. Od 1 lipca bieżącego roku nie trzeba już szukać placówki, w której wszystkie przepisane preparaty są dostępne.
1: Jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach, można wykupić część leków, której akurat potrzebujemy, tam, gdzie spędzamy urlop.
0: Mówi Magdalena Musietowicz z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Nowa usługa systemu e-zdrowie jest dostępna w aptekach, które zgłosiły chęć jej uruchomienia. W województwie lubelskim jest aktualnie ponad 580 takich punktów. Wszystkie miejsca wraz z mapą można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Najbliższy piątek będzie dniem wolnym od pracy dla urzędników w Lublinie. Przewidziano jednak wyjątek dla spraw, które nie mogą czekać. 14 sierpnia interesanci nie zostaną obsłużeni w Urzędzie Miasta Lublin. Jak wynika z kodeksu pracy, będzie to dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.
2: Piątek 14 sierpnia Urząd Miasta Lublin będzie nieczynny dla interesantów. Tego dnia dyżur w celu rejestracji bieżących zgonów będzie pełniony w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Spokojnej 2 w pokoju 289 w godzinach 8.14. Za utrudnienia przepraszamy.
0: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Sytuacja jest związana z przyjęciem przez Urząd Miasta Lublin jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Wynika to z kodeksu pracy. Zgodnie z zawartymi tam przepisami, dzień wolny za święto przypadające w sobotę powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. Czy twórczość plenerowa wpływa na wizerunek osiedla? Przekonają się o tym uczestnicy spaceru śladami sztuki i zieleni. Prowadzący, czyli Krystian Kamiński oraz Stanisław Kamiński, zwrócą uwagę na rzeźby, przestrzenie między blokami, skwery, drzewa i miejsca, gdzie wizje artystyczne splatają się z krajobrazem osiedla. Jednym z istotnych tematów będzie również to, jak lubelskie spotkania plastyczne wpisały się w historię LSM. To okazja, aby mieszkańcy miasta spojrzeli na swoje codzienne trasy z innej perspektywy. Na spacer pójdziemy w najbliższy piątek na godzinę 18. Zbiórka jest zaplanowana przy Muzeum Osiedli Mieszkaniowych przy ulicy Wileńskiej 21. Udział jest bezpłatny.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Za nami trzecia kolejka PKO BP Ekstraklasy. Niestety dla lubelskich kibiców Motor Lublin tym razem wrócił do domu bez punktów. Podopieczni Mariusza Misiury przegrali w sobotni wieczór z Pogonią Szczecin 1-3. Po trzech meczach ligowych na koncie lubelskiej ekipy jest tylko jeden punkt.
4: Jedyne co mogę teraz obiecać, to że nie pozwolę drużynie zmienić kierunku i jakby być smutnym tylko dlatego, że dzisiaj straciliśmy w ważnym momencie dwie ważne bramki ze tego fragmentu gry. Bo powiem szczerze, to jak dzisiaj stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie, uważam, jedną albo dwie sytuacje i w drugiej połowie jedną sytuację, to wydaje mi się, że zasłużyliśmy na więcej i mówię, nie pozwolę, żeby narracja była taka, że te stałe fragmenty jakby mają wpływ na to, jak drużyna jest oceniana.
3: Mówił po meczu trener lublinian Mariusz Misiura. Najbliższe spotkanie żółto-biało-niebiescy rozegrają w niedzielę 16 sierpnia. Ich rywalem w meczu domowym będzie GKS Katowice. W niedzielę kibice polskiej ligi mogli śledzić natomiast trzy pojedynki. Spotkanie Śląska-Wrocław z Krakowią zakończyło się bezbramkowym remisem. Lech Poznań pokonał 3-0 Piasta Gliwice, a Jagiellonia Białystok przegrała przed własną publicznością z Widzewem Łódź 0-2. Przejdźmy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin zwycięzcą 4. Memoriału Edwarda Jankowskiego. Lubelskie szczypiornistki pokonały w sobotnim meczu finałowym po serii rzutów karnych Krasoń MKS Piotrkowie 35-34.
5: Piotrków jest bardzo dobrym zespołem, więc na pewno gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że to spotkanie będzie zacięte. Cieszę się, że wyszłyśmy z tego zwycięsko, że tutaj został ten puchar, że mamy pierwsze miejsce. Mimo wszystko cieszę ta wygrana. Wiadomo, że jest to tylko turniej, to są sparingi tak naprawdę przedsezonowe, żeby tutaj coś jeszcze poćwiczyć i tak dalej, ale takie wygrane też budują.
3: Komentowała skrzydłowa lubelskiej drużyny Daria Monkielewicz. Już w najbliższy weekend lublinianki rozegrają wyjazdowy dwumecz z czeskim zespołem Dunajska Streda. Pierwszy mecz o stawkę biało-zielone rozegrają 29 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie. Będzie to starcie o Superpuchar Polski z KGHM Zagłębiem Lubin. I na koniec żużel. Betard Sparta Wrocław w hicie w 12. kolejki PGE Ekstraligi pokonała przed własnymi kibicami Orlen Oil Motor Lublin 59-31. Lubelskie Koziołki roztrwoniły 20-punktową zaliczkę z pierwszego spotkania ekip. Brak punktu bonusowego motoru w tym meczu otwiera drzwi do play-off Bayer System GKM-owi Grudziądz. Wszystko rozstrzygnie się zatem w bezpośrednim starciu drużyn, które zaplanowane jest na 21 sierpnia.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 29 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
6: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
7: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Słońce nie odpuszcza, temperatura rośnie, a razem z nią apetyt na letnie wydarzenia. A już teraz sprawdzimy w serwisie kulturalnym, co czeka na nas w najbliższym czasie. Przed mikrofonem Maria Monsior. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Bolesne tematy jako punkt wyjścia dla sztuki. Trwa druga edycja Laboratorium Dramaturgicznego Proste Słowa w Lublinie. Przez cały tydzień twórcy z Polski, Białorusi i Ukrainy będą pracować nad tekstami swoich nowych dzieł teatralnych. Ostatecznym wynikiem warsztatów jest prezentacja gotowych utworów w październiku na scenie Teatru Rampa w Warszawie. Jest to wymiana doświadczeń i jednocześnie odkrywanie siebie nawzajem, mówi kurator projektu i dramaturg Roman Pawłowski-Felberg.
2: Dzisiaj spotykaliśmy się pierwszy raz. Powołaliśmy 5 zespołów dwuosobowych. Dopiero pewnie za kilka dni dowiemy się, jakie tematy, jakich bohaterów, jakie problemy będą poruszane w tych nowych tekstach. Na pewno te tematy będą wynikową doświadczeń naszych uczestników i uczestniczek. Duża część z nich to emigranci z Białorusi, polityczni i z Ukrainy, emigranci wojenni, którzy w Polsce znaleźli swój dom, rozwijają swoje kariery artystyczne. Bardzo nam zależy na tym, żeby ci ludzie zbudowali kontakty zawodowe i mogli rozwijać się i pracować twórczo w Polsce. Z drugiej strony dla polskich uczestników to jest niebywała okazja pracy z osobami o innym doświadczeniu, często o innym backgroundzie, które też wnoszą coś bardzo ważnego do polskiej kultury teatralnej.
1: Laboratorium składa się nie tylko z pracy pisarskiej, ale również z pokazów spektakli. W najbliższy piątek o godzinie 19 grupa zeszłorocznej edycji projektu zaprezentuje dzieło Litopedion 2. Więcej o nim mówi twórczyni scenografii Alena Chrybianczuk.
3: Zaczęliśmy współpracę miesiąc przed premierą. Miałyśmy dużo spotkań i rozmów o tym, czym ma być ten Litopedion, o czym jest ta historia. Jest to spektakl osadzony w estetyce horroru i również próbowałam osiągnąć taki efekt estetyczny, przestraszający. Mam nadzieję, że się udało. Są tam różne obiekty w stanie surowym oraz różnego rodzaju cielesne i organiczne obrazy.
1: Finałowe czytanie szkiców powstałych w trakcie warsztatów odbędzie się w niedzielę o godzinie 17 w Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Espresso kulturalne.
1: Zamiast harmonogramu wypełnionego po brzegi obowiązkami, postaw na relaks w towarzystwie sąsiadów. Okazją do tego będzie LABA, czyli letnie aktywności bez ambicji. Inicjatywa ma formę półkolonii dla tych, którzy latem zostają w mieście. Uczestnicy skupią się na ćwiczeniu odpoczynku bez presji produktywności i osiągania konkretnych wyników. O tym, dlaczego jest to ważne, mówi Paulina Mazurek z Muzeum Osiedli Mieszkaniowych.
4: Jakoś w tej naszej kulturze wzrostu i nieustannego samorozwoju wydarzyło się coś takiego, że jeżeli ja mam urlop, to jest moment, kiedy powinnam zrobić kurs nurkowania, przeczytać 3 powieści samorozwojowe, w tym jedną po angielsku, i wysłuchać 4 mądrych podcastów, które pogłębią moją wiedzę geopolityczną.
1: Uczestnicy między innymi stworzą osiedlową mapę odpoczynku, wezmą udział w warsztatach haiku z krzyżówek panoramicznych oraz poznają okolice podczas podwórkowej gry terenowej dla dorosłych. Projekt ma także zwrócić uwagę na potencjał przestrzeni teatru formy otwartej.
4: To jest piękny teren zielony, który właściwie wieńczy to osiedle słowackiego. Pięknie je zamyka i też trochę chroni przed tymi hałasami miasta. I świetna przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. To jest też naprawdę cenne miejsce, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe, architektoniczne. Coś, co jest unikatowe, bo to jest zrealizowany przez Zofię i Oskara Hansenów pomnik, a takich realizacji w Polsce właściwie prawdopodobnie nie mamy.
1: Dodaje Paulina Mazurek. Przez cały okres trwania inicjatywy, czyli od 15 do 23 sierpnia, działać będzie także biuro LABY, spełniające funkcję Osiedlowego Urzędu do Spraw Odpoczynku. Szczegółowe informacje można znaleźć w mediach społecznościowych Muzeum Osiedli Mieszkaniowych.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: W mieście są miejsca, które pamiętają więcej niż mogłoby się wydawać. Już wkrótce mieszkańcy poznają Lublin oczami polskiej poetki. Spacer śladami Julii Hartwig będzie okazją do odwiedzenia związanych z jej rodziną miejsc. Okolicznościowe przejście odbywa się w dniu jej urodzin. Od 2017 roku zainteresowani biorą w nim udział cyklicznie, ponieważ wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń, których organizatorem jest ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Spacer poprowadzi Joanna Zentar, pracowniczka instytucji oraz autorka książki Lublin, którego nie ma, i opracowania Lublin Julii Hartwig, przewodnik. Na wydarzenie pójdziemy w najbliższy piątek na godzinę 17. Rozpoczęcie jest zaplanowane przy zaułku Hartwigów. Udział jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne.
1: Do czego zdolny jest kustosz muzeum, który został oskarżony o kradzież obrazu? Dowiemy się tego podczas seansu filmu Poszukiwany, poszukiwana w ramach letniego kina na dachu CSK. Główny bohater w obliczu trudnej sytuacji nie tylko postanawia ukrywać się w przebraniu kobiety, ale także jednocześnie malować kopię zaginionego dzieła. Połączenie absurdu, ironii i humoru sytuacyjnego uczyniło z obrazu Stanisława Barei film kultowy. Na seans pójdziemy w najbliższy piątek na godzinę 20 na dach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji. I to już wszystko na dziś. W przygotowaniu materiałów uczestniczyła Halina Kundelska. Przed mikrofonem była Maria Mąsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

z górnej półki. A w dzisiejszym wydaniu... Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.

przy mikrofonie wita się z wami Kamil Baszakowski. Zapraszam na dzisiejsze wydanie płyty z górnej półki. A dzisiaj na tej półce ląduje ten, czyli debiutancki album z 1991 roku zespołu Pearl Jam. Są takie momenty w historii muzyki, kiedy ma się wrażenie, że wszystko zaczyna się zmieniać jednocześnie. I właśnie takim momentem był początek lat 90. Rok, który jeszcze chwilę wcześniej kojarzył się z wielkimi fryzurami, obcisłymi spodniami, całą ferią efektów i stadionowym rozmachem, nagle zaczął brzmieć inaczej, mniej efektownie, a bardziej surowo. To tak jakby ktoś otworzył drzwi do garażu i powiedział: dobra, to teraz gramy po swojemu. I jednym z miejsc, z którego ten nowy dźwięk zaczął się wydobywać, było Seattle. I to właśnie tam spotkali się ludzie, którzy wcześniej grali m.in. w Green River czy Mother Love Bone. Jeff Ament i Stone Gossard mieli już za sobą kawał muzycznej historii, ale po śmierci Andrew Wooda z Mother Love Bone musieli właściwie zacząć wszystko od nowa. Do Gossarda i Amenta dołączył Mike McReady i powstawały tutaj kolejne dema. Szukano muzyków, szukano przede wszystkim głosu, który mógłby nadać tym piosenkom własną tożsamość. I wtedy pojawił się Eddie Vedder. Tyle, że nie w Seattle. Vedder był wtedy w San Diego. Dostał wtedy kasetę z instrumentalnymi wersjami kilku utworów, nagrał do nich swoje wokale i odesłał materiał do muzyków. I wśród tych nagrań znalazły się już wtedy zalążki utworów Alive czy Once. Muzycy z Seattle usłyszeli ten głos i zaprosili go do siebie. To wszystko działo się w 1990 roku. Zespół właściwie nie wiedział, czym będzie. Nawet nie miał swojej takiej ostatecznej nazwy. Na początku nazywali się Mookie Blaylock, tak jak ten koszykarz z NBA. I tu dochodzimy także do tytułu tej płyty. Mookie Blaylock nosił na koszulce numer 10, dlatego ten debiutancki album nowego zespołu dostał tytuł ten. Dzisiaj trudno uwierzyć, że płyta, której dalszą część za chwilę usłyszymy, powstawała w momencie, kiedy Pearl Jam nie był jeszcze Pearl Jamem. I to był zespół, który dopiero się formował. Muzycy dopiero sprawdzali, co się wydarzy, kiedy połączą się ich doświadczenia, kiedy połączy się gitara McReady'ego, Gossarda, Basaimenta i ten charakterystyczny, trochę zachrypnięty, trochę niepokorny głos faceta z San Diego. A za chwilkę usłyszymy kolejny numer tej historii. Przed wami Even Flow.

Jeżeli ktoś w 1991 roku usłyszał już te dwa pierwsze utwory z albumu Ten i pomyślał sobie, z tego będzie coś dużego, no to miał nosa. Ale sam Pearl Jam chyba jeszcze wtedy nie wiedział, jak duże. Album Ten ukazał się 27 sierpnia 1991 roku i to jest jeden z tych albumów, których dzisiejsza legenda trochę przekłamuje początki. Bo z naszej perspektywy wydaje się, że ten debiut od razu wjechał na sam szczyt i pozamiatał. Niekoniecznie. Ta płyta potrzebowała czasu. Najpierw byli ludzie, którzy ją kupili, potem ci, którzy usłyszeli ją od znajomych, potem było radio, telewizja i koncerty i nagle ten zaczął rosnąć, zamiast po prostu pojawiać się na rynku i natychmiast go zdominować. To zresztą ciekawy przypadek albumu, który dojrzewał razem ze swoim zespołem. Materiał był już w dużej mierze przygotowany przed wejściem do studia. Dzięki temu sesje nie zmieniły się w wielomiesięczne poszukiwania pomysłu na płytę. Pearl Jam wszedł do London Bridge Studios w Seattle wiosną 91 roku i nagrał materiał stosunkowo szybko. Oficjalne archiwum zespołu podaje marzec i kwiecień jako czas nagrań. I jest jeszcze jedna rzecz, którą warto mieć tutaj z tyłu głowy. Nie wszystkie te piosenki powstawały specjalnie z myślą o albumie Ten, bo część z nich miała już wcześniejsze wersje, zanim zespół wszedł do studia. Even Flow, które przed chwilą usłyszeliśmy, jest tego dobrym przykładem. Dzisiaj kojarzymy ten numer przede wszystkim z charakterystycznym riffem i gitarową jazdą McCready'ego, ale podczas pracy nad płytą muzycy cały czas szukali ostatecznego kształtu tych utworów i może dlatego słychać tu też tyle spontaniczności. Pięciu muzyków, którzy nagle odkrywają, że razem potrafią zrobić coś naprawdę mocnego. A teraz przed wami utwór, który jest również jednym z najważniejszych punktów tej historii i przed wami Alive.

Alive już za nami. Dzisiaj jeden z tych utworów, któremu wystarczy kilka sekund, żeby wszyscy wiedzieli, co się właśnie zaczęło. Jeden z hymnów Pearl Jam. Ale historia tego numeru jest znacznie bardziej skomplikowana, niż sugerowałby jego stadionowy refren, bo Alive wyrasta z bardzo osobistego doświadczenia Eddiego Vedera. To historia chłopaka, który dowiaduje się od matki, że człowiek, którego uważał za ojca, nim nie był, a jego biologiczny ojciec już nie żyje. I dlatego ten słynny refren o tym, że wciąż żyje, nie był początkowo prostym okrzykiem triumfu. Wręcz przeciwnie. Był to tekst pełen zagubienia, pełen bólu i pytań. Dopiero publiczność z czasem nadała tej piosence nowe znaczenie. Ludzie zaczęli śpiewać Alive jako hymn przetrwania. Nieważne,

A teraz przed wami jeden z najważniejszych momentów całej płyty. Utwór, którego Pearl Jam nie chciał zamieniać w taki typowy radiowy przebój. Utwór Black. Jeśli ktoś zapytałby o najbardziej przejmujący moment albumu ten, bardzo trudno byłoby nie wskazać właśnie Black. I historia tego utworu jest naprawdę piękna, bo pokazuje, jak przypadkowo może narodzić się wielka piosenka. Muzyka powstała jeszcze zanim Eddie Vedder dołączył do zespołu. Stone Gossard miał muzyczny szkic, który krążył gdzieś wśród demówek zespołu. Nie było jeszcze Black, była jedynie muzyka, do której ktoś musiał znaleźć właściwe słowa. No i ten ktoś znalazł się setki kilometrów dalej. Eddie Vedder dostał nagranie i podczas podróży zaczął układać tekst. To jest jedna z tych historii, które dobrze pokazują, jak działał wtedy Pearl Jam. Najpierw była muzyka, potem ktoś ją zbierał ze sobą, słuchał jej po swojemu, dopisywał do tego własne emocje i nagle z instrumentalnego szkicu powstała piosenka, która miała zostać zespołem na następne dekady. Black jest o rozstaniu, ale nie takim filmowym, po którym człowiek trzaska drzwiami i jedzie gdzieś przed siebie. Jest to znacznie trudniejszy moment, kiedy już wiesz, że coś się skończyło, ale emocjonalnie jeszcze wcale się z tym nie pogodziłeś. I właśnie dlatego ta piosenka nosi w sobie tyle emocji. Pearl Jam mógł zrobić z niej wielki singer, wytwórnia też widziała w tym potencjalny hit. Zespół widział coś znacznie bardziej osobistego. I to jest chyba też jeden z najciekawszych paradoksów,

Albumu Ten. Piosenka, która mogła być ogromnym radiowym przebojem, została tutaj przez zespół potraktowana bardziej jak coś, czego nie chce się oddać tak po prostu przemysłowi muzycznemu. Black miał pozostać czymś bardziej osobistym, a publiczność i tak zrobiła z niego klasyk. To zresztą też jedna z piękniejszych rzeczy w historii Pearl Jam. Czasami zespół nie musiał wskazywać palcem, która piosenka ma być wielkim przebojem. To sami słuchacze decydowali.

Jeremy to kolejny utwór z naszego krążka, jeden z największych przebojów Pearl Jam, utwór, który dotarł do ludzi, którzy być może wcześniej w ogóle nie interesowali się tym zespołem. Tyle, że za tym hitem również stoi prawdziwa, bardzo ponura historia. Weder przeczytał w gazecie o 15-letnim Jeremym Weldzielu, który w 1991 roku odebrał sobie życie w szkole w Teksasie. To wydarzenie stało się punktem wyjścia dla całej piosenki. Weder nie zrobił z tego reportażu, przetworzył tę historię w opowieść o samotności, o alienacji i dziecku, którego nikt właściwie nie potrafi usłyszeć. Pod głośną gitarą i potężnym wokalem jest pytanie, które wcale się nie zestarzało. Co dzieje się z człowiekiem, którego wszyscy widzą, ale nikt naprawdę nie słucha?

I właśnie teraz dobrze sobie zrobić chwilkę przerwy, bo album ten nie działa wyłącznie wtedy, kiedy Pearl Jam gra głośno. Oceans, który za chwilę usłyszycie, jest tego najlepszym dowodem. To jeden z tych momentów, kiedy zespół pozwala muzyce trochę odetchnąć. Zamiast kolejnego gitarowego ciosu mamy więcej przestrzeni, spokojniejszy rytm i wrażenie, że nagle znaleźliśmy się gdzieś zupełnie indziej. I to jest ważne dla całej płyty. Oceans pokazuje tą spokojniejszą stronę Pearl Jam. Jest w tym trochę bluesa, trochę klasycznego rocka, ale przede wszystkim przestrzeń. I to jest ważne, bo dzięki takim momentom album ten nie zaczyna męczyć taką własną intensywnością. A potem na płycie pojawia się Porsche. Tutaj jest już naprawdę słychać zespół, który chyba od początku wiedział, że jego naturalnym środowiskiem będzie scena. Co ciekawe, Porsche jest jednym z tych utworów, które Pearl Jam wykonywał bardzo wcześnie. Jeszcze zanim album ten trafił oficjalnie na rynek, to już archiwum zespołu odnotowuje jego pierwsze wykonanie 22 grudnia 1990 roku w Seattle. Czyli, kiedy słuchamy go dzisiaj na płycie, możemy sobie przypomnieć, że to nie był utwór wymyślony dopiero po sukcesie albumu. On już był częścią zespołu od samego początku. Przed wami Oceans i Porsche.

A teraz przed wami dwa utwory, które bardzo dobrze pokazują, że album ten ma znacznie więcej odcieni niż można byłoby się spodziewać po płycie, która kojarzy się przede wszystkim z wielkimi rockowymi przebojami. Kolejny kawałek to Garden. Jest tutaj też ciekawa historia, bo Eddie Vedder pisał ten tekst w czasie, kiedy w Stanach trwała wojna w Zatoce Perskiej. W jednym z wywiadów wspominał sytuację, kiedy siedział z Gossardem i innymi muzykami, a w telewizji pojawiła się relacja George'a Busha dotycząca wojny. I właśnie z tego poczucia niepokoju, pytania o to, po co właściwie ludzie robią to wszystko, narodziła się część pomysłu na Garden. To zresztą słychać w samym tekście. Vedder przeciwstawia istnienie naszym nowoczesnym potrzebom i tutaj nie chodzi o taką prywatną historię jednego człowieka. Jest tutaj coś większego. Pytanie o świat, który sami sobie budujemy. A kiedy Garden się kończy, Pearl Jam nie daje nam kolejnego spokojnego numeru. Tutaj przychodzi Deep, schodzi już znacznie głębiej ten utwór. Jeden z najbardziej takich mrocznych i nerwowych momentów całego albumu. Tekst jest pełen obrazów człowieka stojącego na krawędzi. Pojawia się ulica, pojawia się poczucie zagubienia. I co ważne, tutaj nie ma jednej prostej historii, którą możemy słuchaczowi opowiedzieć od A do Z. Deep działa bardziej jak seria bardzo ciemnych obrazów. Człowiek jest za głęboko, nie może dotknąć dna, ale też nie może się z niego wydostać. Garden pyta, dokąd właściwie zmierzamy, a Deep brzmi jak moment, w którym człowiek już tam jest i orientuje się, że znalazł się zdecydowanie za daleko. Dwa utwory, dwa różne nastroje, ale wspólny niepokój. Przed wami Garden i Deep.

I na koniec tej płyty przychodzi utwór Release i jest tym coś bardzo symbolicznego, bo przez cały album ten Pearl Jam prowadzi nas przez historie pełne napięcia, pełne gniewu, samotności, straty i próby odnalezienia własnego miejsca. I na samej mecie zwalniamy. Release nie jest piosenką, która chce coś konkretnie udowodnić. To jest też jeden z najbardziej osobistych utworów na tej płycie. Jednocześnie bardzo dobry przykład tego, jak Eddie Vedder potrafił wykorzystać własne doświadczenia, nie robiąc z nich dosłownej autobiografii. To nie piosenka, w której Vedder opowiada nam całą tę historię od początku do końca. Raczej przetwarza ją w dosyć oszczędny tekst, w którym pojawiają się pytania o własne miejsce i własną tożsamość. I co ciekawe, muzyka do Release nie pojawiła się specjalnie na potrzeby albumu ten, bo utwór był już częścią repertuaru zespołu na długo przed nagraniem całego albumu. Pearl Jam wykonał go po raz pierwszy w październiku 1990 roku, zanim jeszcze wszedł do studia. I właśnie muzyka sprawia, że ten numer tak dobrze działa na końcu płyty. Po całej tej energii w Once, Even Flow, Alive czy Jeremy dostajemy utwór znacznie spokojniejszy. Release nie próbuje być też typowym przebojem, bo gdyby ten kończyło się jeszcze jednym wielkim gitarowym numerem, ten album miałby zupełnie inne oddziaływanie. A tutaj Pearl Jam pozwala sobie na wyciszenie. I warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Release jest jednym z tych utworów, które pokazują, że już na pierwszym albumie zespół nie chciał ograniczać się do jednej rockowej formuły. Obok ciężkich gitar, obok mocnych refrenów znalazło się także miejsce na kompozycję, która rozwija się dosyć powoli i opiera się przede wszystkim na atmosferze i samym wokalu Vedder.

I tym sposobem kończymy naszą dzisiejszą przygodę z zespołem Pearl Jam. Album ten, debiutem, który miał być po prostu pierwszą płytą młodego zespołu z Seattle, a z czasem stał się jednym z najważniejszych albumów rockowych lat 90. I chyba właśnie to jest w ten najciekawsze, bo kiedy płyta się ukazała, nikt jeszcze nie wiedział, jak długo będzie z nami. Dzisiaj po ponad 30 latach nadal jej słuchamy, nadal wracamy do tych piosenek i nadal potrafią coś w nas uruchomić. I to chyba najlepszy dowód na to, że po prostu niektórym płytom próba czasu jest niestraszna. Dziękuję Wam za udział w tej podróży z zespołem Pearl Jam. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.